Kuliki takatis, kuliki takata, kuliki takatis, kuliki takati, sabalaka tiki takatiki, sabalaka tiki takati, sabalaka tiki takatiki, sabalaka tiki takati, kuliki takatis, kuliki takata, kuliki takatis.